ɔdɔfoɔ tiefoɔ baabi biara wɔwɔ ɛpɛ sɛ mede asɛm baako pɛto adwene sɛ wosɔre anɔpa na sɛ wopɛ baabi asɔre nyankopɔn a